0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Schengen.
5: Strefa Schengen w obecnym kształcie obejmuje terytoria 27 krajów Europy, 23 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. W strefie tej obywatele mogą swobodnie przemieszczać się między państwami bez kontroli na granicach lądowych, morskich czy powietrznych. Kontrola graniczna ma miejsce tylko na granicy zewnętrznej, to znaczy na granicy pomiędzy państwem należącym do strefy Schengen a państwem trzecim, na przykład między Polską a Ukrainą. Od niedawna strefa Schengen ma kilku nowych członków. 1 stycznia 2023 roku przystąpiła do niej Chorwacja. Natomiast pod koniec 2023 roku państwa Unii jednogłośnie zgodziły się znieść kontrolę na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich Unii z Bułgarią i Rumunią. Kontroli nie będzie już od 31 marca 2024 roku. Decyzje o zniesieniu kontroli na granicach lądowych państwa Unii podejmą jednak później. Zatem już tylko dwa państwa członkowskie Unii nie należą do strefy Schengen – Irlandia i Cypr. Jeżeli chodzi o Cypr, Unia ocenia aktualnie, czy państwo to spełnia kryteria, by przystąpić do strefy bez granic. Natomiast Irlandia wynegocjowała specjalną klauzulę, zgodnie z którą nie ma obowiązku należeć do strefy Schengen.
4: Libre circulation des personnes.
6: Schengen.
4: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
5: Może jednak w każdej chwili złożyć wniosek, aby do niej przystąpić. Co ważne, prawo do swobody przemieszczania się mają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na to, czy ich kraj należy do strefy Schengen, czy też nie. Dlatego też przekraczając granicę między państwem członkowskim należącym do strefy Schengen, a państwem członkowskim, które do niej nie należy, obywatele Unii podlegają tylko minimalnej kontroli granicznej. Ma ona na celu sprawdzenie ich tożsamości. Państwa strefy Schengen ujednoliciły warunki i procedury przyznawania wiz krótkoterminowych obywatelom państw trzecich, czyli państw spoza Unii. Dzięki nim osoby te mogą swobodnie poruszać się po całej strefie Schengen przez 3 miesiące w ciągu każdego 6-miesięcznego okresu. Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą jednak ubiegać się o wizę Schengen. Unia zwolniła z tego obowiązku na przykład obywateli Stanów Zjednoczonych i Australii.
4: Schengen.
5: Obywatel może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości, aby udowodnić, że jest prawnym właścicielem biletu na podróż. Jednocześnie należy wspomnieć, że państwa strefy Schengen mogą w drodze wyjątku tymczasowo przywrócić kontrole graniczne. Może tak być w sytuacji, gdy dane państwo stwierdzi poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwa strefy Schengen już kilkakrotnie skorzystały z tej możliwości. Na przykład Francja przywróciła kontrole graniczne z powodu zagrożenia terroryzmem.
4: Schengen.
5: A zatem Schengen to nie tylko ułatwienia podróży, ale także gwarancja bezpieczeństwa całej strefy. System informacyjny Schengen to specjalna baza danych, do której dostęp mają policja i inne uprawnione władze publiczne. Mogą do niej wpisywać i pobierać z niej informacje o osobach zaginionych lub poszukiwanych. System ten ułatwia też współpracę organom ścigania z różnych krajów. Dzięki niemu można utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o zewnętrzne granice strefy Schengen. A teraz kilka faktów historycznych. Początki strefy Schengen sięgają roku 1985. Wtedy to 5 państw członkowskich Unii Europejskiej postanowiło znieść kontrolę na granicach wewnętrznych. Inicjatywa ta była konsekwencją rozwoju integracji europejskiej po II wojnie światowej. Państwa członkowskie zniosły granice, aby budować wzajemne zaufanie. Nazwa strefy pochodzi od gminy Schengen w Luksemburgu. To właśnie tam państwa założycielskie podpisały pierwotny układ o zniesieniu kontroli granicznych. Dorobek prawny Schengen, czyli ogół porozumień z Schengen oraz powiązanych z nimi przepisów, jest nieodłączną częścią prawa unijnego od ponad 25 lat. Włączono go bowiem do prawa unijnego w 1997 roku traktatem z Amsterdamu. Obecnie, po niemal 40 latach od podpisania układu z Schengen, ponad 400 milionów obywateli zamieszkujących strefę bez granic może się po niej swobodnie poruszać. Schengen ułatwia nie tylko swobodny przepływ osób w celach zawodowych czy rekreacyjnych, stymuluje także gospodarkę, a tym samym poprawia jakość naszego codziennego życia. Z tego też powodu jest jednym z największych osiągnięć projektu integracji europejskiej.
9: Poslanci Evropského parlamentu nezasedají jen na plenárních zasedáních, ale i v parlamentních výborech. Těchto výborů je celá řada a každý z nich se specializuje na jednu oblast. Jak ale fungují? Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
10: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
9: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
10: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.

0: Nel giugno 2020 il Parlamento europeo è stato la prima istituzione internazionale a riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi e la schiavitù come crimini contro l'umanità. In una risoluzione adottata a larghissima maggioranza, i deputati hanno chiesto alle istituzioni e agli Stati membri dell'Unione Europea di riconoscere ufficialmente le ingiustizie e i crimini contro l'umanità che in passato sono stati commessi nei confronti delle persone nere e di colore. Anche l'istruzione occupa un posto di rilievo in questa risoluzione, che raccomanda tra l'altro di inserire nei programmi scolastici la storia di queste persone.
1: Inoltre, ogni anno, intorno al 25 marzo, la Rete Europea contro il Razzismo, in collaborazione con gli eurodeputati e la Commissione Europea, organizza la Settimana contro il Razzismo e per la Diversità, il cui scopo, tra l'altro, è di fornire riparazioni finanziarie, socioculturali e psicologiche ai discendenti di coloro che hanno vissuto la schiavitù.
0: La storia della schiavitù e il suo perdurante retaggio razzista continuano ad avere un impatto sulla società di oggi. È fondamentale ricordare il passato e commemorare attivisti come Toussaint Louverture, che ha capeggiato la lotta contro la schiavitù ad Haiti. Attraverso l'educazione e l'azione coordinata, sia a livello internazionale che europeo, lavoriamo per combattere il razzismo, aumentare la sensibilizzazione, promuovere l'uguaglianza e creare una società più inclusiva e giusta per tutti.
1: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Jakie skojarzenie wywołuje słowo parlament? Niektórym przyjdzie najpierw na myśl Parlament Europejski. Innym Parlament Narodowy. Są też tacy, którzy nie są zbyt dobrze zorientowani i nie potrafiliby powiedzieć, czym się różni jeden od drugiego. Ale nie martw się. Za chwilę wszystko wyjaśnimy. Po raz pierwszy rolę parlamentów narodowych w Unii Europejskiej określił Traktat Lizboński opracowany w 2007 roku. A mają one więcej zadań, niż można by było sądzić. Parlamenty narodowe mogą na przykład badać projekty aktów prawnych Unii i sprawdzać, czy są one zgodne z zasadą pomocniczości. Zasada ta wyklucza interwencję Unii, gdy daną kwestię mogą skutecznie uregulować państwa członkowskie na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym. Chodzi o to, by być jak najbliżej obywateli. Parlament Europejski i parlamenty narodowe regularnie współpracują ze sobą w Unii. Współpraca ta przybiera różne formy, a przewodniczący wszystkich parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego spotykają się co roku i omawiają, jak będzie ona przebiegać. Za stosunki z parlamentami narodowymi odpowiada Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Organ ten składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych. Jedno miejsce, ale bez prawa głosu, przypada przedstawicielowi posłów niezrzeszonych. Nie jest to jednak jedyne forum. Członkowie Komisji do Spraw Europejskich Parlamentów Narodowych i posłowie do Parlamentu Europejskiego spotykają się regularnie na konferencji Komisji Parlamentarnych do Spraw Europejskich, w skrócie COSAC. W COSAC spotykają się parlamentarzyści narodowi zajmujący się kwestiami europejskimi. Omawiają aktualne kwestie europejskie i kwestie związane z rolą parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. COSAC może przyjmować konkluzje i uwagi, ale nie są one wiążące dla parlamentów krajowych. Posiedzenia COSAC